twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chiko kuwane. Twale chitiwa netendo mukama chiko kuwane. Gera maso kumuwe chitiwa netendo. Gera maso kumuwe chitiwa netendo.

yogere bigambo mugambe mukamati kwetaga mugambe mumbera zona somwetagira tukwetaga watugamba wetuja joyo jaje tuli mukama watugamba wetuja nemitima jafesero oli wachisero ni mwesimu okula mgosa nokuyamba omwoyo mutukufu mamire obuweresa buno umwe mutukufu mamire kaniseno umwe mutukufu tumamire tata umwe mutukufu tunyweshe tukulembere olwalero tuyigirize tata tukabira tukuyeta yasa myaka mwaka omugambe mukama tukwetaga watugamba twasa myaka mwaka fenamono okajusa tata tukowola sebo tukowola mukama tukowola tata tukowola wechisa tukowola mukama tukuyita sebo tukwita olwazi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda tumanyi tukwita katonda twagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebeko pradabarerebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebese pradabarerebe rebese potokosapa rebeko pradabarerebe tubumbebwe emitima emigya tumemwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze tata tulungamye mukwagalako nekekisakyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tunyite sebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaga tata tukwetaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibrahimu Isaka ne Yakobo katonda talenka katonda awulira okusaba katonda tuyamba katonda tulongosa katonda tuwangusa katonda tusasira rabababababa rebokoprosopratanaba leka omusaayi gwo gunaze kanisa gunaze obuweereza gunaze abaana gunaze abakyala yegwasooka yegwasembayo yegwatuukiriza obulamu bwaffe yegwayamba rababababa rebesopokozabaraba rebekepeketerebereba robosopataraba watusuubiza watusa gyoli mukama onojja gye tuli watusuubiza wetunakuyita onotuyitaba ogambye Yeremiya 33 n'ogirirwaku 3 mumpite nange nabayitaba nakanga nembalaga ebirungi binene n'ebyamaanyi byemutalabangako n'amatu gammwe gebitawulirangako tukuyita olwalero tukuyita tata tukwita otulokole tukwita otulongose tukwita otuwonye tukwita otuze bujja tukwita otuyambe tukwita otusembeze tukwita otulungamye tukwita otukulembere tukwetaga sebo tukwetaga tata rabababababa rebisepatarabaraba rabakazabarabaraba rebisepekezebene robosepatarabarabaraba rabasepatarabaraba rebisepokozabarabe rebekobrabarebe rabasepokozabaraba twetaga omwoyo mutukufu tukwetaga tata yekwasobora byonna yekwayamba tata yekwasumurura mukama yekwatagoba watusobeza unoberanga naffe yesu we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord ebeketereba robosopranabarebe robosopranabarebe sheketerebe